0: SK
1: daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Natalia Włochowska. Pierwszy dzień września zaczynamy przy około 12 stopniach z zachmurzeniem i możliwymi przelotnymi deszczami. Na ulicach o tej porze jeszcze spokojnie, między innymi na Mickiewicza i Kościuszki. Warto jednak pamiętać, że dziś powrót dzieci do szkół, więc później ruch będzie wyraźnie zwiększony.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
2: Jest 6, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
3: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
2: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 0,5 miliarda złotych. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
4: SK Szczecinek. News.
1: Natalia Włochowska. Młodzieżowa Rada Miasta szuka radnego. Mandat Filipa Szymańskiego, tegorocznego maturzysty z ekonomika, wygasa z końcem września. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem szkół do Komunalnego Centrum Usług Wspólnych do 25 września. Komisja rekrutacyjna zbierze się w październiku. Na miesiąc przed terminem wjazd na ulicę Mierosławskiego jest gotowy. To duże ułatwienie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla rodziców dzieci z pobliskiego przedszkola. Miasto sporo zaoszczędziło na remoncie, zarezerwowano na niego 650 tysięcy złotych, a prace finalnie kosztowały niewiele ponad 400 tysięcy złotych.
5: Godzina 6. Witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
6: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś. No. Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
7: No jak, z pierwszego dnia ma obniżoną ocenę z zachowania.
5: Już na starcie, od razu.
6: To nie zgłaszam,
7: Proszę panią!
5: A Jankę mi kopie pod ławką.
7: Ajajaj. Słuchajcie, działacie, czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
5: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
7: No nie słucha, no mówię i nie słucha, no.
6: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
7: Pała, siadaj.
5: To się da nadrobić.

0: tympanach ma radość pod powieką.
1: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
2: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy masz piocha dużego tutaj, czy w obu.
1: Tutaj SK. Jak wyglądacie w lustrze? Sprawdźcie z samego rana.
2: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września. Jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem?
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6.09 bym naprawdę zrozumiała.
1: Cały czas kama czekamy.
2: Zawsze można wziąć kropę. Ale można wziąć kropę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku, możemy zgłaszać.
1: Tak mieliście u siebie w szkole?
2: Tak.
1: Kropki były?
3: A przepraszam, mogę przygarnąć kropkę?
2: Jak pani ma ochotę.
1: Na początku podstawówki u mnie był system, były słoneczka i chmurki. Za dobre zachowanie było słoneczko uśmiechnięte, a za złe była chmurka z deszczem.
2: Ciebie musiał padać.
3: U niego non-stop pioruny. No dobra, dajcie znać w takim razie na jaskowym messengerku, przygotowani czy nieprzygotowani z samego rana. Halo?
4: Panie i panowie, spokojnie, dzisiaj mamy dopiero pierwszy. Rozpoczęcie roku, pewnie na 9, 10, a potem jeszcze tydzień lekcji organizacyjnych, także jeszcze jest trochę laby.
1: To trzeba na spokojnie.
2: Oby do ferii zimowych.
3: I jeszcze wyjazd na zieloną szkołę.
1: O, ktoś jeszcze z ostatniej ławki.
5: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
2: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie przygotowanie?
6: Przygotowana jestem.
2: No i pięknie.
3: Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już, tak? No Jadzia jest.
2: Ten? Poranny? Obecna. Pracowanie.
3: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No, pięknie wyglądasz w stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
3: czarna
1: na galowo.
3: Spódniczka.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: W jaki sposób?
0: Udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
3: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji, bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy, więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.
3: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
0: Nie, też czarny. Nie.

0: Każdy, kto się modlił o powrót do szkoły, ma już dzisiaj to, co sobie wymodlił. We pray, Coldplay.
1: Jak ja się cieszę, że moje dzieci idą do szkoły.
2: Kamon, bo za chwilę znowu twoi fani się odezwą.
0: Zostańcie przy radiu, bo za chwilę wiedza o społeczeństwie. Newsy się zbliżają.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Natalia Błachowska. O tej porze około 12-13 stopni pokazują termometry. Pochmurno i możliwy niewielki opad na Wyszyńskiego i Warcisława IV jeszcze bez większych utrudnień, ale sytuacja będzie się zmieniać wraz z rozpoczęciem pierwszego szkolnego poranka w naszym mieście.
12: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
13: SK Sport News.
12: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Chinką Xuang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w 4 setach wygrał z Damirem Dżumhurem. Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
14: Brawo, Maja Chwalińska!
15: Brawo, Maja!
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama
18: i Wiktor.
19: W Radiu SK.
14: Brawo, szkoła!
20: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
21: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
20: No to halo!
22: Siemanko, SK z rana. Chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
20: Ale początek miał ładny.
23: Obiecujący.
20: Zdolny, można się dołączyć?
23: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mniej.
2: Ja bym też wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć.
1: Paliwa zabrakło, bo...
0: Jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć.
1: Paliwa zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić.

0: ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.

0: Ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny, 7. Happy birthday
1: to you. Czarek, Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
3: Mój pierwszy taki, właśnie, taki chłopak urodzinowy. Miał na imię Czarek.
0: Tak.
4: No. Czarek, to ty z Kamilą?
0: Ty może?
4: Tak.
0: Tak?
3: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
5: Akurat to się zaczęło 2 przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
5: Tak.
4: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz. O.
5: Aby nie z wąsami.
4: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
5: Nie.
3: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
5: Tak, pamiętam.
4: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
5: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Serio?
5: Jak już słoneczko wstało...
6: Może spałeś świeci w pracę.
5: Świeci prosto w oczy.
4: To jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza 2 palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
5: I się ładuje.
3: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
3: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
5: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
3: Ale 5 A, B czy C?
5: Jest jedna, nie ma AB.
3: To łatwiej.
4: Bardzo ważne pytanie tam. Do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
5: Zosia i Ola.
0: Tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
3: No, wszystkiego najlepszego.
5: Dziękuję
3: z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
4: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
5: Super, no co, chciałem dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: Za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: Ten już zeżarł, no nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: Życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie czy na świecie nawet?
0: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie.
4: Jankes, Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Radio SK.
2: Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
3: na wielkie wejście,
1: na wieczorny chill,
12: na skórę, która ci podziękuje.
0: Na wszystko masz swoją Isanę.
11: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
2: Isana, tylko z Rossmana.
6: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Natalia Błachowska, aktualnie około 13 stopni, nadal pochmurno, a na drogach zaczyna robić się tłoczniej. Szczególną ostrożność warto zachować w rejonie szkół, między innymi przy Kopernika, Jasnej i przy Placu Wazów, gdzie dzisiaj rodzice odwożą dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
18: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało ci się ustalić?
20: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
18: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
21: Powinno być tańsze. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
22: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
18: Komentują kierowcy. Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisha, o co walczyli jej rodzice.
2: No, będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy. SK Szczecinek
13: News. Natalia Błochowska, 41-letni mieszkaniec Szczecinka, usłyszał zarzut zabójstwa. To w sprawie tragedii, do której doszło w miniony weekend. Ciało 69-latka znaleźli policjanci w mieszkaniu, mówi aspirant Anna Matys.
23: Policjanci pod wskazanym adresem zastali mężczyznę z widocznymi ranami kłutymi i ciętymi.
13: Mężczyźnie grozi od 10 do 30 lat pozbawienia wolności. Centrum Informacji Turystycznej wróciło na swoje miejsce. To po remoncie siedziby na Deptaku. Odnowione centrum jest otwarte w tygodniu od 8 do 16, a w soboty od 10 do 14.
2: Jankes, Kama, Wiktor. W Radiu SK. Koniec wakacji, początek szkoły, no i poranek bez ceo.
13: Powiedzieli wszyscy rodzice.
2: Dokładnie. Witamy, dzień dobry. Oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
24: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
25: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
26: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
25: Czyli za krótko jednak te wakacje.
26: A może za długo właśnie.
2: Może za długo, tak? Nie, było super.

0: solo con un beso.
1: Piękna lekcja hiszpańskiego.
2: Jajecznica z solą, to prawda.
1: Enrique, siada i piątka.
3: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
2: Czy ja też tak miałem, że no, to prawda.
3: Hiszpański, ja nawet wiedziałam, że taki język istnieje.
2: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
3: Radzieckiego, to dokładnie.
1: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata, w środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
3: Tak.
1: Na co mi to wiedzieć?
3: I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
2: No, centrum, no, gdyby ktoś ciebie kiedyś zapytał na ulicy i co?
1: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
3: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek?
1: To?
3: A pantofelek za pomocą rzęsek?
2: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
1: Jakiego?
2: Podczas koronacji?
1: A?
2: Czerwone. Ja to zapamiętałem, naprawdę.
1: Ja zapamiętałem, że w 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
3: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
1: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
3: Eskowy Messenger czeka, 664-402-302.
1: No i ten messengerek.

0: się jacy przygotowani do szkoły. Patrz, Rudimental i Khalid. Proszę
1: wszystko
0: pani,
1: ja wiem,
0: all I know.
1: Wszystko wiedzą rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. 7 pytań, 7 odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na 7 pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko 2 minuty na te 7 pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: 7 wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć wszystkim, mówimy 1 września. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, komu cześć mówimy? Dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił.
0: Dobra, to ja jestem teraz telefonistką. Halo!
1: Łączymy się z budką telefoniczną wiktorową. Halo?
0: Halo, dzień dobry, do widzenia, halo.
1: O!
0: Tu Londyn, ona Blondyn, halo.
1: Jesteś?
4: Halo.
0: No,
3: o, cudownie. Jak masz na imię?
4: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asieńko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, pierwsze. Kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
4: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy Dziękujemy, się nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, tu Eska. Już można mówić, już jesteśmy, już jest drugie pytanie.
4: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim.
0: Gdzie pukamy?
1: To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
1: Dobrze. Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji?
0: Ile? Ja bym zaliczył.
4: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Dwa odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
4: Co mają?
0: Pępek.
4: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Bardzo dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
4: Rozbija.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście.
0: Szyste.
1: Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
4: Jak, że nic nie szkodzi. Licho, wydało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam.
1: Jest dobrze.
0: Dzisiaj bardzo mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
4: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale zaliczamy.
3: Nie mówię.
1: Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedząco. T-shirt eskowy
0: tak
1: dla ciebie.
0: I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do mycia naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
4: Jadę do pracy i dlatego nie mogę.
1: No tak, rozumiem.
4: Ale w piątek mamy imieniny.
0: A, to zmienia postać rzeczy.
1: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie.
1: Kto

0: Patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: No za chwilę o tym w newsach będziemy mówić, o poderwanych myśliwcach, tak się zastanawiam. Co myśliwcy lubią, jak się je podrywa?
0: No jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK.
2: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.
8: 14 stopni na plusie pokazują teraz termometry w naszym pięknym Szczecinku i coraz większy ruch na ulicach. Na Kopernika, na Jasnej i na Wiatracznej trzeba liczyć się ze zwiększoną liczbą samochodów i pieszych w pobliżu szkół, więc miejcie oczy dookoła głowy, bo dziś wszyscy w galowych strojach pędzą do szkół.
9: Wybiła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Zim do 10 lat więzienia.
10: SK Sport News.
9: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. Derec za Francuza zapłacili PSG 126 milionów funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
11: Jankes. Kama.
12: I Wiktor.
13: W Radiu RTSK.
14: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Ach, 1 września.
15: Weź się, jeszcze 29 minut do pierwszego dzwonka.
14: Dzisiaj tylko apele, rzeczywiście plan lekcji, no i lecimy dalej.
16: I ta wiedza bezużyteczna dzisiaj gra rolę na antenie, czyli co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
17: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była z niej laska.
16: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
18: No dobrze.
16: A pamiętacie jeszcze? Skok przez konia?
18: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło. Czy ma konia?
16: Konia?
18: Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
16: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłeś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, tam wielka informacja. Oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają. Tak jak my.
1: A niektórzy... No nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc, mam tę moc. No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie. Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
4: Tak.
3: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
4: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
3: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
4: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
4: No to proszę wyrzucić do bio.
3: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
4: No dobrze, to to co ja mam, zabierać to jedzenie?
3: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
4: na
3: później...
4: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
3: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
4: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
3: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
4: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
3: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
4: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
3: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
4: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
3: A do woreczka?
4: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
3: Proszę pani, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
4: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
3: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
4: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
3: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
4: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: No i co?
0: No ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
6: No wiadomo.
0: Najlepszą. Ledwo.

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Radio SK. Że co, przepraszam?
5: Że morena czołowa.
0: O, w czoło się uderzy.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
14: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
17: Uhuhu, kawka się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
24: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: 15 stopni pokazują termometry, a chmury będą przeplatały się z przejaśnieniami. Właśnie teraz szczególnie uważajcie w okolicach szkół, między innymi na Kopernika, Jasnej i przy Placu Wazów, bo rozpoczyna się ruch pod szkołami. Rodzice odwożą swoje pociechy na rozpoczęcie roku szkolnego.
28: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Jest 8, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
0: Reporterzy nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca.
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
0: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
4: SK Szczecinek News.
5: Natalia Błachowska, 1600 metrów kwadratowych będzie miała nowa siedziba sekcji SAPiKu. Już wkrótce otwarcie siedziby przy dworcu, mówi Marika Janowska.
6: Cały czas dzielnie przeprowadzamy się z budynku na Kilińskiego na ten budynek nowiutki, pachnący, już niebawem wielkie otwarcie.
5: Do nowego budynku przeniosą się wszystkie sekcje taneczne, artystyczne i sportowe. W tym roku szkolnym SAPiK proponuje nowości, m.in. sekcję cukierniczą i sekcję cheerleaderek. Aida zostaje w sali baletowej przy ulicy Wyszyńskiego. Inwestycja kosztowała prawie 14 milionów złotych.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
14: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Ha, ha, kama na stojąco w rozkroku. Ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
29: Ja cię kręcę, dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
14: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że tak się zrobiłem taki rozkrok i kumpel mi kopnął w tyłek.
30: Oj, a wow, wow, wow.
14: To nie wolno, nie wolno, nie wolno.
30: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
14: Naprawdę, serio.
29: To mnie nie kop.
14: Dajcie znać. Ciebie nie. I jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
31: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno. Też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
30: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie. WF, fizyka i biologia.
29: A jeśli to były hortensje, to też język polski.

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa
0: rodzina.
2: Rodzina. Ale szczęśliwa, zapamiętaj, przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj idzie do zerówki, idzie, słuchajcie.
0: Jacie.
1: To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
3: Proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor...
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym
1: kraju.
2: Ojejku,
1: troszkę się pozmieniało.
0: No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
4: I może frytki do tego. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: ładnie, z muzyki A Three Run, piątka do dzienniczka.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce i razem z nami Michalina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
0: Jedno konkretne, dziękujemy, zapraszamy ponownie.
4: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, jest. Że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała, to jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
0: Ojejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba mi się.
0: Z domu teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą i czekać, tylko pyk i jesteś w domu.
2: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
3: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło
2: no
3: i ładnie.
2: Bo jak pogoda jest, to staram się tak. Nie? Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wozić w samochodzie poduszkę oraz koc. I robiłam sobie drzemki w trakcie.
3: Nie! Warto rozmawiać.
4: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
0: A to ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku. A o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
2: Michalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz zestawy śniadaniowe tu do siebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
2: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
4: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
1: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: 8.30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
3: No właśnie.
1: Powiedz. Ty jesteś moją nauczycielką?
3: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
3: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
3: Bo teraz to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
3: Tak. Yeah.
0: Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: Około 15-16 stopni pokazują termometry i to jest jedna z godzin, kiedy na ulicach wokół szkół będzie dzisiaj szczególnie tłoczno. Uważajcie m.in. na Kopernika, na Jasnej, na Wiatracznej i przy Placu Wazów. Tam właśnie będzie dużo samochodów, pieszych i dzieci przebiegających przez pasy.
10: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów to tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena French, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowić, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
11: Jankes.
12: Jankes.
11: Kama.
12: I Wiktor.
11: Wiktor.
12: Radio SK.
13: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy obu do wakacji.
14: I zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.
15: Moja polonistka mówiła, że mamy znać inwokacje, nawet jak nas w nocy obudzą.
14: Ja pamiętam, to szło tak. Esko, ojczyzno moja, ty jesteś jak hity na czasie.
13: O właśnie, i wylądował w radiu.
9: Lepiej, on już dostanie plusa od naszego szefa, a my nie.
13: Siadaj pała, tak.

0: proszę wstawać. Tańczymy od samego rana z wami oczywiście. Nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny. 1 września.
1: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście, prawda?
2: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
3: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły. Kampr Ordovic Silur Devon Carbon Perm. Z klasy ery paleozoicznej.
0: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina.
2: Halucynacja.
0: Tak, dokładnie. Jankers. Jankers. I Wiktor. To w
2: Radiu SK. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
9: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. Dziewiąta za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. No ja się bardzo interesuję. Co tam ciekawego masz?
0: Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
1: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
2: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
1: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
2: Wzywamy świadka.
1: I żonami też!
2: Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
0: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ.
2: Jeździ.
0: To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9. Wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy.
1: No, oczywiście, że szóstka. Im daj ocenę, ja wam nie mogę wystawić.
2: No, ja bym ci postawiła tak 3 z plusem. No.
0: A zachowanie to już w ogóle. My kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na dywanie.
0: My kończymy dzisiaj za chwilę Kasia Wyścierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15. Proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu SK.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Natalia Błachowska, aktualnie około 16 stopni na termometrach, a sytuacja przy szkołach powinna się już powoli uspokajać, choć nadal trzeba zachować ostrożność. Na Kopernika czy na Jasnej ruch może być jeszcze wzmożony, więc kierowcy noga z gazu i oczy dookoła głowy.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Jest 9:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek. To znak, że uczniowie wrócili już do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
20: Stres, bo sprawdziany.
21: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
22: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
23: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
22: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku.
19: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
24: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu.
0: zakupu paliwa w hurcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
19: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
1: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i trenująca je jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekają na ten koniec.
19: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
2: SK Szczecinek News.
18: Natalia Włochowska, muzyka, lasery, efekty specjalne, tysiące świateł. To wszystko w najbliższą sobotę podczas drugiej edycji Festiwalu Światła w Parku Miejskim.
15: Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat. Tak jakbyśmy się trochę do Narnii przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca.
18: Mówiła Aneta Golan z Sepiku. W programie między innymi laserowa zorza, spotkanie ze świetlnymi rycerzami, spacer po rozświetlonym różanym ogrodzie, a o 21.30 widowisko z pirotechniką, laserami i muzyką.
24: 2:09. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski
25: ja
24: Grani Orkiestra.
25: Serwis.
24: Nareszcie też dobre. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

0: Witam, to jest Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK, to uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie ukochany dźwięk. Co rano, nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Kto jeszcze pamięta, jak ona była? Miley Cyrus, Hannah Montana. Nothing Breaks Like a Heart, Miley.
1: Zaczynają się
0: Esce. Mark Ronson i Miley Cyrus, trzeba było o tym nie opowiadać. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak to właśnie jest. I tej tezy dowodzimy codziennie, dostarczając wam nowe kawałki do słuchania. Nie inaczej jest z Robinem Schulzem, który najpierw pracuje w swoim studiu, żebyśmy potem mieli co wam grać, a wy, żebyście mieli czego słuchać. Watermat, Robin Schulz, Bleach, Take It Slow. Kawałek, który doda energii, a dziś prawdopodobnie wielu z nas podwójnej dawki tej energii potrzebuje. Gramy.

0: Rihanna i Eminem. Dzisiaj jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły, albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpoczęcie roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na Eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje. Radio
1: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik

0: Zaprasza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
1: I po reklamie.

Nigdy się nie poddawajcie. Tak jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz grały go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee przed 10 po 10 kolejne hity.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Termometry nadal pokazują 16 stopni, zachmurzenie i możliwość przelotnego deszczu. Nad Mickiewicze i Szczecińskiej ruch umiarkowany, a jeżeli macie dzisiaj wolną chwilę na spacer czy na rower, to lepiej poczekać na nieco cieplejsze godziny, bo te nadejdą już wkrótce.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
11: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
13: Okej. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
14: Trochę słabo. Lepiej było, jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
15: Na lekcji nie powinno się używać.
11: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
16: SK Szczecinek News.
10: Natalia Błochowska. 20 pomysłów mieszkańców Szczecinka powalczy o głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na liście zakwalifikowanych pomysłów znalazły się m.in. nowe urządzenia sportowe, defibrylatory, a także festiwale i wydarzenia kulturalne.
17: Jest cała strona dedykowana budżetowi obywatelskiemu. Tam są wszelkie informacje, opis dokładnie tych projektów zgłoszonych, tych, które już zostały zrealizowane, zasady głosowania. To jest strona budżet obywatelski Szczecinka.
10: Mówił Rajmund Wełnic z Biura Prasowego Ratusza. Przypomnijmy, głosowanie rusza 8 września i potrwa do 24 września.
18: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Gdyby ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Już po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek.
2: Mniej matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
0: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia wierzchowo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: I po reklamie.

0: tej energii nam potrzeba. Britney Spears, Womanizer z Radiu SK, 22 minuty do godziny 11. Nie tylko wy, drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na antenę Radia SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know-It-All za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

Fly High, to było miło. Tego wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań Smart. www.redan.pl.
9: W ostatnich godzinach temperatura w miarę stabilna, nadal 16 stopni na plusie, ale nadal możliwy jest deszcz. Na Kościuszki czy Jana Pawła II ruch umiarkowany, a przy takiej pogodzie lepszym pomysłem będzie kawa na mieście, zakupy albo po prostu spotkanie pod dachem, bo możliwe jeszcze przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Wybiła 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
11: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
10: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
12: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
10: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast 2. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
13: SK Szczecinek News.
9: Natalia Płochowska. W sobotę rolnicy będą świętować w Brusnie. Na dożynkach czeka mnóstwo atrakcji, zapewnia burmistrz Połczyna Zdroju Józef Nizioł.
14: Obrzędy dożynkowe, występy artystyczne, turniej sołtysów oraz wieczorna zabawa taneczna.
9: Przypomnijmy także, że równolegle na świątkach w Szczecinku będą świętować rolnicy z powiatu szczecineckiego na powiatowej imprezie dożynkowej. W sobotę także długo wyczekiwana druga edycja Festiwalu Światła. Impreza odbędzie się na terenie Parku Miejskiego, a wieczorne pokazy na terenie Zamku w Szczecinku.
15: 2 minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Self-Worth już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: już po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18. Wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości: Anita, ucz się, może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
6: 1, 2, 3.

0: Dobrze to zabrzmiało. Fast Boy Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli. Więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać, na załączonym obrazku mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham.

wchodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12, po 12 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: W samo południe termometry pokazują około 17 stopni, a za oknami chmury i możliwość przelotnego opadu. Na Ordona i Cieślaka ruch umiarkowany. Jeżeli deszcz odpuści, można wybrać się na krótki spacer albo rower, ale parasol zawsze warto mieć przy sobie przy takiej pogodzie.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby. Kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Gopiejka.
14: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
15: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
14: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
13: W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina. Był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
16: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
13: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
17: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
18: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
17: Niestety.
13: Do dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
19: SK Szczecinek News.
12: Natalia Błochowska. Szczecineckie Miasto Kobiet powraca w nowej odsłonie już 24 września. W Centrum Konferencyjnym Zamek rusza pierwszy klub książki. Uczestniczki porozmawiają o powieści Mój mąż oraz wymienią się własnymi lekturami. Więcej informacji o zapisach znajdziecie w mediach społecznościowych Miasta Kobiet. A miłośnicy saun muszą jeszcze trochę poczekać. Otwarcie nowej strefy na basenie opóźni się o 2 tygodnie z przyczyn technicznych i nastąpi w połowie września. Przypomnijmy, że wart blisko 2,5 miliona złotych remont strefy spa rozpoczął się w czerwcu i obejmuje powiększenie łaźni i montaż studni lodowej.
20: 2:12, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak... ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: No, jak ten klawisz w tym numerze ma w sobie tyle energii, a już wiemy, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bone, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek... Dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami miewają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, ach, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nawet zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
10: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: I po reklamie.

0: Dane Sens i Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. I okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w Radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz o godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was i właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj o 15 w Radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, bo Andy Dust i Harris już za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
14: O 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią Grzesz tak zaśpiewać. Mango, to jest Tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia wierzchowo.pl.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Aktualnie około 18 stopni, na niebie sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na Mickiewicza i Kościuszki ruch umiarkowany, więc przez centrum przejedziemy bez większych problemów. Jeżeli opady odpuszczą, można wykorzystać cieplejsze popołudnie na krótki spacer, kawę na świeżym powietrzu albo wyjście z dziećmi do parku.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
17: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
16: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
18: Policjanci rozgraniczyli dwa pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
16: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
19: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
16: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
20: SK Szczecinek News.
21: Natalia Włochowska. Szczecinek wzbogacił się o nowy mural pod hasłem Pokochaj, adoptuj. Wielkoformatowa grafika przedstawiająca niebieskiego psa ozdobiła ścianę kamienicy przy ulicy Szkolnej w samym centrum miasta. Autorem projektu jest artysta Patryk Rogoziński, a inicjatywa ma zachęcać mieszkańców do przygarniania bezdomnych zwierząt. To już 14 mural w naszym mieście. W Białymborze trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 4 projektów, od bezpiecznych dróg i stref rowerowych po strefę relaksu w Stępieniu. Głos można oddać elektronicznie tylko do czwartku.
22: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: Teraz taki eksperyment na szybkach. Macie dzisiaj zły dzień, wszystko was irytuje, wkurza, krótko mówiąc. Weźcie się tak na siłę, uśmiechnijcie, tak na siłę nawet, no. Nawet tak z zaciśniętymi zębami, spróbujcie. O, od razu lepiej. A teraz możecie iść do spożywczaka, kupić sobie loda, będzie jeszcze lepiej. Alex Warren Passenger to są hity na czasie, które powodują, że mam nadzieję jest jeszcze lepiej. Tak wam gramy w Radiu SK. Ja was zapytałem, jako że do sezonu urlopowo-wakacyjny za nami, dzieciaki wróciły do szkół i zaczyna się ten sezon, sami wiecie jaki, a my ludzie uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej SK, z tej strony Monika, no ja z wyczekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już odmrażać.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
12: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
11: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: I po reklamie.
22: Ej!

z wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to

Za nami już klasyk Imagine Dragons, Whatever It Takes. To jest SK 28 minut i będzie godzina 14. No i co? I Sanach ma swojego kapitana. A kapitan to jest tytuł jej najnowszego singla, który właśnie wam teraz zagrałem w Radiu SK. I wszyscy fani Sanach, wszystkie fanki wiedzą, że 4 września, czyli to już za 3 dni, w Warszawie na PGE Narodowym finał trasy, koncert finałowy Sanach na stadionach. To teraz bardzo proszę, róbcie głośniej, ćwiczcie sobie, bądźcie przygotowani, szczególnie jeżeli wybieracie się na ten koncert.

0: Czy tu właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, wherever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać moją radość z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Sońta i Koroście, lot dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy i tacy mocno zmęczeni będą wracać już do domu i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu.
2: Radio SK. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tutaj się... Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: A, czas zrobić formę.
16: Plikuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest.

0: 2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

co jest Tesco, to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może ten kawusie w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. Trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Termometry pokazują około 18 stopni, ale właśnie w tej godzinie prognoza wskazuje na deszcz, więc parasol zdecydowanie się przyda. Na Wyszyńskiego czy Jana Pawła II ruch jeszcze umiarkowany, chociaż po pierwszym dniu szkoły warto zachować szczególną uwagę w pobliżu przejścia dla pieszych. Na czas deszczu lepiej zaplanować kawę.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
15: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
14: Mówi Anna Ginał, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
16: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych, m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
14: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
17: SK Szczecinek News.
13: Natalia Błochowska. Ważna informacja dla szczecineckich kinomaniaków. Otwarcie Kina Wolność opóźni się o 2 tygodnie. Pierwsze seanse na 298 nowych fotelach ruszą w połowie września, a nie 1 września, tak jak zaplanowano. Kolejny etap prac, czyli remont dachu, obędzie się już bez zamykania obiektu. Powiat szczeciniecki ma nowy samochód hybrydowy. Urząd kupił nowoczesny pojazd za blisko 180 tysięcy złotych.
18: Będzie służył przede wszystkim Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
13: Mówił Piotr Rozmus, rzecznik prasowy starostwa.
19: 14:02. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilu nie musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans Zemlow, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Timberg, Sick Bromance w Radiu SK, to są hity na czasie 16 po drugiej. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, wiadomo, taka sprawa oficjalna, trzeba było pójść w białej koszuli, przyjąć do wiadomości to, co było do przyjęcia, ale właśnie jedną z informacji na pewno był nowy plan lekcji, który pewnie też to usłyszeliście, w najbliższych dniach pewnie się jeszcze parę razy zmieni. No i teraz pod ten plan lekcji trzeba dostosować wiele rzeczy, a za chwileczkę trzeba będzie dostosować jeszcze co? Zajęcia pozalekcyjne. A co z tymi zajęciami pozalekcyjnymi? No i czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać, czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie, a w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie na tych, w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dość dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory i o to chodzi. MJ Daly, Daily Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty. Nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie z domu do pracy? No to z wami też będą.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja. Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wyposzczenie routera.
1: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: I po reklamie.

o tej porze w pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie. Człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu, ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK. Post Malone, Swaley, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe. Za 4,5 minuty godzina 15, po 15 Sońta i Korościel w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy. 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
11: Około 19 stopni na termometrach i choć chmurnie zabraknie, aura powinna być spokojniejsza niż godzinę temu. Na Ordona czy Cieślaka ruch będzie umiarkowany, więc kierowcy powinni przejechać przez miasto bez większych utrudnień. Jeżeli opady zrobią sobie przerwę, to bardzo dobry moment na rower, krótki spacer albo wypad nad jezioro.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
13: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
12: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi prokuratura krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
14: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
12: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16.00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
15: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błachowska, poszukiwał go Interpol, znalazł się na meczu B-klasy. Szczecineccy policjanci zatrzymali 37-latka, który miał odbyć karę 5 lat więzienia za przestępstwo popełnione w Wielkiej Brytanii. Jego sprawę przejęła już prokuratura okręgowa w Koszalinie. Jakub Diakon, nowym rzecznikiem praw konsumenta. Prezes Szlotu dostał pracę w starostwie powiatowym. W komunikacie możemy przeczytać, że Diakon uzyskał najwyższy wynik w teście wiedzy. Nowy rzecznik praw konsumenta udziela darmowych porad i pomaga napisać pisma w każdej, nawet najmniejszej konsumenckiej sprawie. Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku od 7 do 15.
16: Sonta i Koroście. Koroście.
17: Czyli SK.
16: SK. W Radiu SK. SK. SK. SK. SK. SK. SK.
0: Teramy?
7: Tak, kolej.
0: Dzień dobry, kochani, witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w Radiu SK.
7: Radio SK, Sonia Krościel, SK w Radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
0: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę Państwa, o. Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
7: Znaczy wzięliśmy coś innego, bym powiedział, to nie może być. Jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Sonita Rościel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
1: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie?
0: Co napisała?
1: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
1: Nie, ty jesteś ten jej, a ja jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz co to tak naprawdę oznacza?
1: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć.
0: A jednocześnie...
1: Napisała ci, nie martw się, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie, a teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad. To jest taki przewrotny tytuł, proszę Państwa, że szczęście jest takie smutne. Tu Sońta i Korościel GSK w Radiu SK. My tu jesteśmy dzisiaj pierwszy raz. Jesteśmy zestresowani. Nie znamy słuchaczy i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam się trochę przedstawili.
1: Myślisz, że słychać po nas?
0: Myślę, że słychać. Mati, widać po mnie. Kojarzysz tego mema Mati, widać po mnie, nie?
1: Teraz będzie słychać po nas? Takim memem z nami. Mam nadzieję.
0: Jest coś takiego jak Messenger Radia SK.
1: Tak, i tam się wysyła głosówki.
0: Aha. Gdybyście na przykład chcieli zrecenzować naszą pracę, można nas też obrażać. My jesteśmy bardzo otwarci na krytykę z tego względu, że my do niej przywykliśmy.
1: Nie mamy innego wyjścia w obecnej sytuacji.
0: Dokładnie. Tak jakby chcielibyście wyrazić zdanie na temat pracy Cinka, szczególnie Cinka, to zapraszamy serdecznie Messenger Radia SK.
1: Radia SK. Głosówki. Zapraszamy. Biorę to na klatę.
2: Sońta i Korościel. SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
2: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie. Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4, 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: I po reklamie.

0: Ale to był ja. To, co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sońta Korościel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korościel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji. To Sońta jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem. Tak,
0: łazi za mną od lat.
2: Także panu się pomylił. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor. Może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu.
2: Tylko nie spadnijcie, panowie, na bóle. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
3: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
3: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
3: I żaden nie ustał.
0: Żaden. Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK. Radio
4: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: I po reklamie.

0: przerwy to coś.
1: To coś, to jest nowość w Radiu SK White 2115 dla znajomych.
2: On jest Polakiem, ten White?
1: Tak, z White Shore dla znajomych. Znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
3: Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! To będzie ostatnia reklama.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: 18 stopni pokazują teraz termometry, za oknami sporo chmur i możliwe, że w najbliższych godzinach może jeszcze popadać na Szczecińskiej czy na Warcisowa 4. Popołudniowy ruch będzie większy, dlatego na przejazd przez miasto warto zarezerwować sobie kilka dodatkowych minut i sporą dawkę cierpliwości.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
14: Polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
16: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
17: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
14: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
18: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki.
19: Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
3: Dla niektórych może negatywna zmiana.
11: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
14: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
13: SK Szczecinek News.
10: Natalia Błochowska. 20 pomysłów mieszkańców Szczecinka powalczy o głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na liście zakwalifikowanych pomysłów znalazły się m.in. nowe urządzenia sportowe, defibrylatory, a także festiwale i wydarzenia kulturalne.
6: Jest cała strona dedykowana budżetowi obywatelskim. Tam są wszelkie informacje, opis dokładnie tych projektów zgłoszonych, tych, które już zostały zrealizowane, zasady głosowania. To jest strona budżet obywatelski Szczecinka.
10: Mówił Rajmund Wełnic z Biura Prasowego Ratusza. Przypomnijmy, głos
13: Hasłowanie rusza 8 września i potrwa do 24 września.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
20: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
21: Zaczynamy się nudzić.
20: Zaczynam się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
21: fajnie. No i hity są najlepsze, proszę państwa.
20: A jak?
21: Anywhere. A jak? Piosenkarka jest podpisana Rita Ora. Dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
20: Rita Orze, tak?
21: Rita Orze powinno być, a więc Rita Orze Anywhere.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad morzem polskim.
0: Nie.
1: Nad dorszem.
0: Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: No, ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać.
2: Dzień dobry panu redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pilowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno taki dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście. Natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek w schowku na Janka. Aha. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja go lubię, ale ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli, tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK, napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Ja myślę, że to jest nasz maks, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma dwie córki, a ja mam trzy i wiesz, że moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Goroście, czyli SK, SK w Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Måneskin i to Morello Gossip w Radiu SK. Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK. Przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie Biodra nie kłamią. I to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie. Tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
1: Ona, ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
0: Dobra.
1: Ona ma na myśli to, że biodra mówią zapraszam, bo tańczę tego, a ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile zjadłem.
0: Tak, bo to jest tak, chyba tak samo jak z leggingsami, nie? Że
1: leggings... To prawda, absolutnie.
0: Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a leggingsów nie oszukasz.
2: Sonta i Koroście.
3: Czyli SK.
2: SK w Radiu SK. SK.
3: Radio SK.
4: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.

0: wszyscy na czasie w Radiu SK. To jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, no, to są bracia, znamy ich, nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: Za chwilę,
1: za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
7: Nadal około 18 stopni na termometrach, a niebo pozostanie pochmurne z możliwością przelotnego deszczu. Na Mickiewicza czy Wyszyńskiego ruch powoli słabnie po popołudniowym szczycie, ale kierowcy nadal powinni uważać w rejonie szkół. Jeżeli opad ominie miasto, można wykorzystać tę godzinę na krótką przejażdżkę rowerem.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
9: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic.
8: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarówki wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
10: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
8: A przypomnę, sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca. W Tarnobrzegu miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
11: SK Szczecinek News.
7: Natalia Błochowska, Młodzieżowa Rada Miasta szuka radnego. Mandat Filipa Szymańskiego, tegorocznego maturzysty z ekonomika, wygasa z końcem września. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem szkół do Komunalnego Centrum Usług Wspólnych do 25 września. Komisja rekrutacyjna zbierze się w październiku. Na miesiąc przed terminem wjazd na ulicę Mierosławskiego jest gotowy. To duże ułatwienie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla rodziców dzieci z pobliskiego przedszkola. Miasto sporo zaoszczędziło na remoncie, zarezerwowano na niego 650 tysięcy złotych, a prace finalnie kosztowały niewiele ponad 400 tysięcy złotych.
12: Sonta i Korościel. Sonta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
13: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już 2 godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, a po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
14: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości. Wiesz, mają do nas cierpliwości. My wymagamy trochę takiej specjalnej opieki. Cieszymy się, że szefostwo Radia SK jest dość wyrozumiałe.
13: Nie, to jest dobrze, że są piosenki, a to jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

0: Web on a Fide, Zalia, Faust, Nie ucieknę. To jest program SK w radiu SK. Sonita Jekorościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową, gospodynią, pani Jadzia.
1: Dobrze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: no tak,
0: robisz?
1: No to nie moja ekipa.
0: No właśnie, no właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: Pożyczony Sylwia Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd, które wczoraj prowadziły ten program popołudniowy i zapowiadały, że dzisiaj tu będzie ktoś nowy, czyli my, są tak Rościel, SK w Radiu SK. Dziękujemy za taki support. Zagrać po Sylwii Grzeszczak. To jest coś, proszę Państwa. Natomiast ja teraz, jeśli pozwolicie, trochę prywatę. Dzisiaj jest 1 września.
1: Bardzo proszę, Cinek, bardzo proszę. Po to jesteśmy w Radiu SK, żebyś uprawiał prywatę.
0: Dzisiaj urodziny ma moja kochana żona.
1: A wiesz co, ja już to mam pierwszy żart, bo twoja żona jest z Gdańska, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To czy 1 września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
0: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
1: A, nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kupi sernik albo sernika. Kurczę.
0: Makowiec albo makowca.
1: Mamy problema.
0: Albo problem.
1: Może...
2: Rościel. I Korościel. Czyli SK. SK. Radio SK. Reklama. Duda. Pyszny kurczak, dobry skład. Duda. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro. Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Korosio, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzji pominął cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki. Ja tak trochę z weselna wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: Łatwa żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich, i pytanie do ciebie brzmi, którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bon. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, Bon to było stolica RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin
2: tak,
0: był
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bon RFN. My jesteśmy strasznie starzy.
1: A Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bon do toalety?
2: Talon, no nie.
0: Nie, Bon do toalety, jak się nazywa?
2: Bon do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Gorościel, czyli SK. SK w Radiu SK. SK. Radio
4: SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
9: Autopromocja.
10: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzeda.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4:34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
3: I po reklamie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni, mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, coś źle? On mówi, nie, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a potem trochę
1: jest
0: trochę
1: całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ja, tak jak po pierwszym razie, czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak, przed 15, tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: Zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: maski, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: Wieczorem około 17 stopni, pochmurno i nadal możliwe są przelotne opady. Na Kościuszki czy Jana Pawła II ruch powinien być już spokojniejszy, więc wieczorny przejazd przez miasto będzie zdecydowanie łatwiejszy. Zamiast ryzykować długi spacer w deszczu, można zaplanować kolację albo spotkanie ze znajomymi.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: Minęła 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
5: SK Sport News.
4: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
5: SK Szczecinek News.
3: Natalia Błachowska, 1600 metrów kwadratowych będzie miała nowa siedziba sekcji SAPiKu. Już wkrótce otwarcie siedziby przy dworcu, mówi Marika Janowska.
6: Cały czas dzielnie przeprowadzamy się z budynku na Kilińskiego na ten budynek nowiutki, pachnący, już niebawem wielkie otwarcie.
3: Do nowego budynku przeniosą się wszystkie sekcje taneczne, artystyczne i sportowe. W tym roku szkolnym SAPiK proponuje nowości, m.in. sekcję cukierniczą i sekcję cheerleaderek. Aida zostaje w sali baletowej przy ulicy Wyszyńskiego. Inwestycja kosztowała prawie 14 milionów złotych.
5: Imprezka.
7: Imprezka.
5: Imprezka.
7: Eska.
5: Eska.
8: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie, to Zalia na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302, dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302. Słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tornister.
0: Pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: I tak w imprezce bym dodał, ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie, Tomek, mam meskowe gadżety.
1: A dziękuję ślicznie.

0: Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy 1 września, czyli 1 dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. No, wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, można też napisać 664-402-302. Gibbs i Igo już za nami, za chwilę Thomas Gray Rumors. Bo z różnych rzeczy jestem nieprzygotowany, ale z grania hitów na czasie jestem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Bada, trochę Jennifer Lopez i Pitbull. To jest Radio SK w imprezce Hanczak z tej strony. 18.38 na zegarkach. To jest czas, kiedy otwieram dziennik i zaczynam notować nieprzygotowania w nowym semestrze. Od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK, zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to. No i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej, eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu. No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.
2: Reklama. Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: I po reklamie.

0: prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19, tuż po 19 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK, cześć. Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale! Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi.
2: Dobre, ale nie rób więcej.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Włochowska, jeżeli lubicie sztukę pełną kolorów i emocji, to 10 września warto zajrzeć do Galerii Sztuki Zamek. O 18 odbędzie się tam wernisaż wystawy Bachanalia Reaktywacja Tomasza Bachanka, nazywanego Malarzem Słońca. Artysta tworzy pełne energii barwne obrazy. Pojawią się w nich m.in. portrety, akty i sceny z codziennego życia. Co ważne, podczas wernisażu będzie można spotkać samego autora. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra. A on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour, no i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
11: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
10: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na SK.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
12: Impreska.
10: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na SK.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Kanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze dętej strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie, akurat nie. Kurczę, akurat chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 3 stówki na przykład na popcorn, napój i co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy. Tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: Na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września. H.E. Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowani już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich. Naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
1: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: I tak będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handlak z tej strony to imprezka. Kungs i Theophilus London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy. Już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: A cześć Radio SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość, jak to na szczycie. A to wam powiem za chwilę. Za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki Okien Redan. www.redan.pl.
10: Szczecinek na czasie.
11: Natalia Włochowska, stand-up wraca do Szczecinka i to jeszcze jaki. 22 października o 19 w Kinie Wolność wystąpi sam Paweł Chałupka z zupełnie nowym programem Życie jest nowelą. Będzie sporo absurdów historii codzienności i tego charakterystycznego, nieco pokręconego spojrzenia na polską rzeczywistość. Chałupka znany jest z opowieści inspirowanych m.in. pracą w gastronomii. Tym razem zapowiada jeszcze więcej niespodziewanych zwrotów akcji.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki Okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Miley Cyrus powraca. Ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album. Będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry. To jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It. No i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind. No i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. Oczywiście Kaśka Sochacka zawsze super, Ewa Farna też, jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kili wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w STF każdy poniedziałek po 23. Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek. Potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Rip It It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezę Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję. She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Vesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. W Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: I like it. No, ja bardzo lubię męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, no, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Kiedyka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cynkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek? 3, 2, 1. Ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek wpisuje ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz 3 plusiki, będzie 5 i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower, to Post Malone i Swae Lee przed godziną 21 w imprezce w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Soń taj korościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
4: Szczecinek na czasie.
5: Natalia Błochowska, do szczecineckiego kina Wolność wielkimi krokami zbliża się komedia z dużą dawką zamieszania. Dokładnie 24 września zobaczymy spektakl Rubinowe Gody. Grażyna i Marian wybierają się do luksusowego hotelu, żeby świętować 40. rocznicę ślubu, a ten romantyczny wieczór szybko zamienia się w prawdziwą komedię pomyłek. Wszystko za sprawą tajemniczego gościa spod łóżka i portiera, który zaczyna snuć własną teorię na temat tej sytuacji. Zapowiada się dużo humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska, szczecineczanin, szczecineczanin, szczecinianin. Jak powiedzieć na mieszkańca Szczecinka, jak my się w ogóle nazywamy? To jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedział mi sam profesor Jan Miodek. Chyba największy autorytet, jeżeli chodzi o poprawną polszczyznę w naszym kraju. Pan profesor odpowiedział także na kilka ciekawych pytań. No i porozmawialiśmy sobie także trochę o higienie języka polskiego, bo pamiętajmy, że to, jaką polszczyzną posługujemy się na co dzień, jest też troszeczkę naszą wizytówką, więc posłuchajcie sami tej rozmowy. Panie profesorze, witamy pana serdecznie w Szczecinku w imieniu wszystkich szczecineczan, szczecineczan czy szczecinczan?
2: No ja bym powiedział szczecinczan, ale usłyszałem, że to jednak częściej mówią szczecineczani, no bo chcą całą podstawę słowotwórczą podtrzymać w derywacie. To powiedziałem też w sali, że to samo przeżywam w mieście po moich tarnowskich mi najbliższym. No, po Wrocławiu, w którym mieszkam ponad 60 lat, będzie w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, bo tam ślub brałem prawie 60 lat temu. Oni też tam mają ochotę mówić bolesławieczanin w tej chwili, chociaż żona z dzieciństwa jest przyzwyczajona do bolesławian i bolesławianie, bolesławianka, a młode pokolenie już chce tę całą podstawę słowotwórczą bolesławiec przemycić do derywatu, jeśli mogę tak powiedzieć. Ostatecznie tu decydują mieszkańcy i wygra ta forma, która się okaże zwycięska. Powiedziałem też w sali, że w Tychach też się zmagają starsi tyszanie z młodszymi tychowianami. Proszę zobaczyć, że jest to samo. Tychowianin zachowuje całą podstawę słowotwórczą Tychy w stanie nienaruszonym. Natomiast w brzmieniu tyszanin, że jest alternacja ch do szy, no i pewno cudzoziemiec nie musiałby zrozumieć, kto to jest tyszanin, prawda? Jeśli on słyszy tychowianina, czy nawet Polak, no to on chyba łatwiej skojarzy to z miastem, które się nazywa Tychy.
1: No właśnie, do początku lat 2000 byliśmy szczecineczanami przez T, natomiast z tego, co mi wiadomo, zostaliśmy szczecineczanami na wniosek w ogóle samych mieszkańców Szczecinka i ta sprawa obiła się także o Radę Języka Polskiego. Ta zmiana nastąpiła na wniosek samych mieszkańców. Czy mógłby pan profesor wyjaśnić naszym słuchaczom, skąd wynika ta alternacja Szczecinek, Szczecineczanin?
2: No proszę pani, K alternuje z czy, prawda? No to jest najprostsza odpowiedź. To jest ręka, rączka, prawda? Na tej samej... Ale to się czasem w historii języka coś tu morfonologicznie nie zgadza, bo ujawni się jakiś mechanizm inny. Proszę państwa, jeśli mamy na przykład formy chłeptać, deptać, plątać, to historycznie rzecz biorąc bardziej uzasadnione były postacie ja coś chłepce, drepce, plącerz mi się pod nogami, bo ty wymienia się na cy. Na czy się wymienia k. Jeszcze raz powtórzę, ręka, rączka. A dlaczego dzisiaj chłopce, drepce, szepce mówi, jeśli 5% to góra, 95% albo 98% mówi szepcze, chłopcze, drepcze. Bo od takiej prawidłowości morfonologicznej okazała się tendencja jaka? Ucieczki przed podejrzeniem o mazurzenie. Prawda? Ponieważ w wielu gwarach słyszymy syja, zyto, cysty, zaba, to niektórzy myślą, że chłopce, drepce, plące, że to jest taka syja, zyto, cysty, zaba. I myślą, że lepsza jest postać chłepcze, drepcze, plącze, szepcze. I one wygrały. Choć widzi pani tu logiczności historyczno-językowej nie ma. Mimo to ta forma wygrała.
1: Mamy tę świadomość, że polszczyzna dąży do bardzo silnej ekonomizacji, do bardzo silnej anglicyzacji, ale także pojawia się wiele feminatywów. O ile to jest bezpieczne w takiej potocznej polszczyźnie, o tyle w sytuacjach właśnie formalnych, bardzo często oficjalnych, dochodzi do tego, że młodzi ludzie dzisiaj popełniają te błędy językowe, gramatyczne, bardzo często także błędy ortograficzne. Chciałabym też wystosować do pana profesora taki apel, aby przekazać może za pośrednictwem nas tutaj szczecineckich mediów apel do młodzieży o to, aby posługiwać się tą poprawną polszczyzną i jednak dbać o tę higienę języka polskiego, ponieważ w poprawnej polszczyźnie tkwi wielka moc, no i też wielka sprawczość.
2: No, to oczywiście, no każde odchylenie od normy wzorcowej jednak ciągle jest jakimś zakłóceniem czegoś, co się w teorii komunikacji określa mianem szczęścia komunikacyjnego. To takie pojęcie bardzo ludzkie, bardzo ciepłe, wydawać by się mogło, że dalekie od języka naukowego, a tymczasem w teorii komunikacji mówi się o szczęściu komunikacyjnym. No właśnie, to szczęście komunikacyjne no, polega na tym, żeby się tak zachowywać językowo, żeby odbiorca twojego komunikatu nie czuł takiego czy innego dyskomfortu psychicznego. I wie pani, jeśli pani tutaj przywołała problem feminatywów, bo wie pani, to jest dzisiaj najżywotniejszy problem współczesnego języka. Właściwie nie ma spotkania, którego gospodarze by nie prosili, ale koniecznie jak pan coś powie o feminatywach. Trochę mnie to nudzi już, bo tego, to są pytania już od paru lat się powtarzające. Tak jak tu wspominaliśmy kolegę Bralczyka, tośmy bardzo często wychodząc do dziennikarzy mówili, proszę państwa, dziennikarze, tylko błagamy, nie proście nas o wypowiedzi na temat wulgaryzmów, bo to już się zrobiło nudne. Wiemy, że w Polsce wszyscy przeklinają i no i co ja na to poradzę? Ubolewam, no ale czy można po raz 555 o tym mówić? No więc zachowując odpowiednie proporcje, trochę tak jest z feminatywami. Ja bym to tylko właśnie prosił o jakąś wyrozumiałość, tolerancję. Powtarzam tu za radą języka polskiego, do której od samego początku należy, bo pani ją tu wywołała. Nasze oświadczenie w tej sprawie było jednoznaczne. Nie ma rzeczownika osobowego, od którego nie można by stworzyć formy feminatywnej. No tylko są różne przeciwwskazania. Chirurżka, pediatrka, adiunktka. Co tu jest przeciwwskazaniem? No dość trudna fonetyka, połączę, zwłaszcza adiunktka. Jeśli jej tak nie wypowiem, nienaturalnie, wolno, to zniekształcę. Chirurżka jest prostsza. Pediatrka też. Najgorsza jest adiunktka, prawda? Ale też trzeba pamiętać, że nie wszyscy muszą być zachwyceni marszałkinią Sejmu czy Senatu, gościnią, biskupinią, prawda? No bo to są formy, których do tej pory nie używaliśmy. No niby wygrała oficjalna pani dyrektor, pani dziekan, pani rektor, ale przecież w polszczyźnie codziennej, potocznej mówiliśmy dziekanka, rektorka, dyrektorka, kierowniczka. W związku z tym, jeśli by nawet znów w tej chwili wygrała dyrektorka z panią dyrektor, czy kierowniczka z panią kierownik, to one nie będą tak drażnić. Natomiast do marszałkini jeszcze się musimy przyzwyczajać. Do ministry jeszcze się musimy przyzwyczajać, bo one są młode, jeśli idzie o staż w polszczyźnie. Chodzi akurat ministra, to jest nawiązanie do łaciny, bo w łacinie mógł być on premier, a ona premiera, on minister, a ona ministra, on magister, a ona magistra. Ale na razie nie wyobrażam sobie też magistry Kowalskiej w Polsce. Do ministry się powoli przyzwyczajam, bo wszystkie większość mediów tak na ogół mówi o kobietach i pisze, które zasiadają w rządzie. To jest pani ministra Kowalska, prawda? Natomiast no, nie wyobrażam sobie jeszcze swoich studentek, które skończą studia i one będą panie magistry, prawda? Bo ona jedna będzie pani magistra. Wszystko to zależy od osłuchania się. Justyna Janus-Konarska, która prowadzi mój słownik polsko-polski. Już właściwie z coraz większą śmiałością zwracam się do niej w oficjalnych rozmowach, kiedy są włączone mikrofony, kamery, pani redaktorko. Bo tak mówiłem w dzieciństwie. Ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś jednak do lekarki zwrócił się z formułą pani doktorko. Jednak będę chyba do śmierci do niej mówił pani doktor, choć pani redaktorka już jest coraz częstsza w moich ustach. Więc widzi pani, to wszystko zależy od posłuchania.
1: Dzisiejszy postęp technologiczny ma także, niesie także za sobą bardzo szybkie zmiany w polszczyźnie, którą posługują się młodzi ludzie, w tym młodzi mieszkańcy Szczecinka, młodzi szczecineczanie. Będę jednak bronić tej formy. Czy ma pan profesor może rady dla naszych rodziców, dla naszych wujków i dziadków, jak zrozumieć tego młodego człowieka, który jednak na co dzień posługuje się Sigmą, skrótowcami, XD, Bambikiem? W jaki sposób dojść do porozumienia międzypokoleniowego?
2: To jest trudne pytanie. Wie pani, ja się sam uczę. Przecież kiedy przygotowuję się do nagrania 4 czy 5 odcinków słownika polsko-polskiego, tam integralną częścią tego programu są sondy uliczne. Ja zawsze mówię reżyserowi, Witku, tak równoważ, niech tam będą takie słowa trochę mojego pokolenia, takie trochę inteligencko-archaiczne, ale niech będą te najmłodsze słowa. I to, panie, no, wyniki tej sądy ulicznej są znamienne, że ludzie w pani wieku, młodsi, no, nie wiedzą, co znaczy jakieś słowo, które dla mnie jest tak oczywiste jak młotek, lampa, stół, filiżanka, wie pani. I na odwrót, ludzie dużo ode mnie młodsi, ale mający już tamtych swoich, no niech będzie 40 lat, słysząc jakiś twór języka młodzieżowego, rozkładałem bezradnie ręce, o, ja już jestem za stary, żebym wiedział, co to jest XD na przykład, no. Czy w jakim znaczeniu młodzi używają słowa melanż, no. Do głowy mi nie przyszło, że coś, co jest skrzyżowaniem czegoś z czymś, pomieszanie, że można tak nazywać, no, taką towarzyskie spotkanie, na ogół zakrapiane alkoholem, no, ale wymyślili coś takiego, no, bo taka ta nasza młodzież jest, bardzo jest pomysłowa, trzeba powiedzieć. Nie było jeszcze w dziejach polszczyzny okresu, w którym język młodzieżowy byłby tak ekspansywny. Przynajmniej ja w pewnym okresie, kiedy moja żona, a babcia troskliwa, była przerażona szczupłością naszego wnuka, przygotowała codziennie zupki i mnie, męża, goniła do szkoły na dużą przerwę, żebym temu wnusiowi tę zupkę w termosie przyniósł, prawda? On się nie buntował, zresztą koledzy, broń Boże, też się nie wyśmiewali. Owszem, on tę zupę z termosu jadł, ja czekałem na pusty termos, a wokół niego gromadzili się koledzy. I proszę pani, ja to wspominam do dziś, on już jest dziś stary chłop, student. Ale wtedy, to była szósta, siódma klasa, ja po latach mogę powiedzieć, oczywiście najczęściej rozmawiali o komputerach i grach komputerowych, to ja mogę powiedzieć, że wiem, że mówili po polsku, ale o czym oni mówili, to ja też nie wiedziałem. Wie pani, więc to tak jest dzisiaj z tymi barierami. Proszę zobaczyć, że to jest też rewolucja komunikacyjno-mentalna, że to kiedyś młodzi ludzie prosili starszych, żeby im coś wytłumaczyli. Dzisiaj jest absolutnie na odwrót. To ja dzwonię czasem do syna. Synu, a już teraz pani coś opowiem, bo mi się w komputerze coś musiałem opatrznie nacisnąć, ratuj, co ja mam teraz zrobić? Syn mi mówi, drugi z prawej, a potem trzeci z lewej. No już, no nic, no nie działa. No to tata, spróbuj teraz tak. Ja znów próbuję i nic. Ja mówię, synu, dalej nic. A on wtedy woła swojego, Wiktor, chodź, no bo dziadek coś tu marudzi, ja nie wiem, o co mu chodzi. A jego syn, a mój wnuk mówi, dziadek, to trzeba jednocześnie, pierwszy z prawej i drugi z lewej, spróbuj. Chwyciło. Rozumie pani, czyli mój syn już, wydaje mi się, że jest genialny, ale nie był mi w stanie podpowiedzieć rozwiązania. A ten szczeniak kilkunastoletni, mówię to z największą czułością, trafił od razu, więc tak to dziś wygląda z naszymi sprawnościami, że się odwróciło, to my starsi będziemy coraz częściej pytać tych młodszych, bo dla nich to jest tak, jest to czymś takim, czym dla mnie był młotek, widelec, łyżka, to jest dla nich codzienność, tak to wygląda.
1: Jeszcze na koniec, tak żebyśmy mieli wszyscy to nagrane na taśmie i na kamerze, czy mógłby pan profesor potwierdzić, obie formy są poprawne?
2: Obie formy są poprawne, ja się podparłem tymi bolesławianami, bolesławiecczanami, no bo widzę to w swoim województwie, że to rywalizuje, tyszanie, tychowianie, też rywalizacja.
0: SK Szczecinek.
3: Powoli zbliża się jesień, więc warto zadbać o swoje zdrowie. Zdrowy styl życia to także dużo ruchu, więc warto pomyśleć o jakichś zajęciach. Dla pań skierowane są zajęcia m.in. Ladies Fight prowadzone przez Sandrę Brukstus. Sandra razem z Karoliną Dąbrowską odwiedziły nasze studio i troszkę opowiedziały o inicjatywie.
4: W zasadzie my jesteśmy stowarzyszeniem Silne i Bezpiecznie, a Ladies Fight to jest grupa kobiet, które próbują w sztukach walki.
5: Uczęszczają tutaj do mnie na zajęcia. Tak się nazywamy w sumie od początku i dalej to kontynuujemy. A otworzyłyśmy stowarzyszenie pod nazwą Silne i Bezpieczne.
3: Dobrze, to na czym się skupia wasza działalność?
4: Na kobietach przede wszystkim.
5: Tak, to nam głównie przyświeca tutaj świadomość kobiet. Chcemy budować ich pewność siebie. Chcemy, żeby były aktywniejsze, więc głównie bazujemy na promowaniu ruchu, czyli treningach, stricte pod kobiety. Prowadzimy aeroboxing i kickboxing i dziewczyny przychodzą, próbują swoich sił. Dostosowujemy tutaj treningi i intensywność właśnie pod grupę. Staram się, żeby atmosfera była taka, żeby kobiety czuły się komfortowo, żeby się nie wstydziły, żeby przyszły, spróbowały pierwszy raz swoich sił i zdecydowana większość przychodzi i zostaje po prostu i cieszą się, że mogą uczęszczać.
4: Można zaznaczyć, że to jest taka typowo amatorska grupa, to nie jest grupa zawodnicza.
5: Tak.
4: Więc kobiety też, to też myślę, że ważna informacja jest, że nie trzeba tutaj, nie wiadomo, jakieś umiejętności.
5: Nie, my nie chcemy wyszkolić zawodniczek, tak, żeby tutaj wystawiać na jakichś zawodach.
3: To już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Do usłyszenia.
0: SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Zacznijmy może od rozmowy z Gesem i Pixelpakiem, czyli dokładniej z Patrykiem Puszkiewiczem i Michałem Moskalem, którzy już niedługo wydadzą nową płytę pod tytułem Paper Moon. Chłopaki odwiedzili nasze studio i porozmawialiśmy sobie troszeczkę o ich najnowszej produkcji. W naszym studiu dzisiaj Patryk Puszkiewicz i Michał Moskal, czyli duet Ges i Pixelpak. Cześć chłopaki.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Spotykamy się dzisiaj, bo już niedługo premierę będzie miała nowa płyta wasza, Paper Moon. Jak się z tym czujecie?
6: No bardzo dobrze, rewelacyjnie, świeżo, aczkolwiek nie tak niedługo, ponieważ sam album w pełni wyjdzie dopiero w następnym roku. To będzie styczeń, ewentualnie początek lutego.
3: Już nie możemy się tak naprawdę doczekać, kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty waszej współpracy. No właśnie, no ale wy współpracowaliście nie tylko między sobą jako duet, no ale na swojej płycie teraz zaprosiliście różnych artystów.
7: Pewniakiem na pewno jest jeden z utworów, który będzie z żywym instrumentem, z gitarą, ponieważ wszystkie inne instrumenty, które są w albumie wykorzystane na zasadzie na przykład gitary funky bądź basowych. Niestety są to banki z wtyczek typu Kontakt, typu
6: Serum. Są to syntezatory.
7: Tak, dokładnie tak. Więc świetną sprawą jest to, że jeden utwór właśnie będzie z żywym instrumentem.
6: Dokładnie. I gitary, które nagrał dla nas do tego utworu, wykonał Michał Stemplowski ze Śląska. Pozdrawiamy serdecznie. Dodatkowo na jednym utworze pojawi się wokalista ze Stanów Zjednoczonych, Nathan Bramley. I możemy też zdradzić, że nawiązaliśmy współpracę z wokalistką o pseudonimie Olena i mamy nadzieję, że ta współpraca dojdzie do końca z sukcesem, więc tak, tym razem są na naszym projekcie również goście. Za finalne brzmienie będzie odpowiadać Konrad Wełnas, także tutaj też mamy tło brzmieniowe, jeśli chodzi o profesjonalną stronę, także jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że w ten projekt jest naprawdę wiele osób zaangażowanych.
3: Ostatnim razem, kiedy się widzieliśmy, to rozmawialiśmy o epce Unfold. Co się u was zmieniło od tamtego czasu?
7: Zmieniło się to, że postanowiliśmy stworzyć już duet, ale pod jedną nazwą, aby ten cały projekt, który tworzymy, aby on już był taki uskonstruowany, czyli na zasadzie, że chcemy stworzyć już, ukierunkować się pod jednym gatunkiem, który tworzymy, a nie nad gatunkiem muzycznym, tylko gatunkiem na zasadzie...
6: Wykreowanie swojego brzmienia.
7: O właśnie, tego miłego słowa.
3: Okej, okay. No właśnie, a czego możemy się spodziewać po nowej płycie?
6: Możemy nazwać to w najprostszy sposób, według nas oczywiście, trochę futurystyczne disco, ale z różnymi elementami, trochę nawiązujące do retro synthwave'u, czyli będzie można mieć skojarzenia z latami 80. Będą też obecne mocniejsze utwory, wracając oczywiście do naszych korzeni, gdzie robiliśmy tą mocniejszą elektronikę, ale będzie to trochę inne, z tego względu, że pomimo mocniejszych brzmień dalej będzie słychać, że to jest ten projekt, że to jest to brzmienie i że nie odbiegamy w żadną zupełnie inną stronę, będzie to po prostu spójne. Więc jakbym miał określić cały ten album i dopiero po wysłuchaniu tego albumu będzie można zrozumieć, o co mi chodzi, będzie kosmicznie. Przenośni i nawiązując też oczywiście do naszej nazwy, jeśli chodzi o brzmienie. Będzie naprawdę kosmicznie.
7: Tak, jak rozmawialiśmy też wcześniej odnośnie jeszcze epki Unfolda, to mówiliśmy, że epka jest spójna. Mimo tego, że jest kilka gatunków, dalej jest spójna. I teraz dochodzimy do wniosku oboje, że ona nie była spójna. Dopiero ten projekt, który teraz wykonujemy, dopiero będzie spójny.
3: Chciałam właśnie o to dopytać, o to porównanie. No ale wy tworzycie muzykę elektroniczną. Powiedzcie mi, co was osobiście w niej pociąga? Bo to jest zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z muzykami, no to właśnie ta żywość instrumentów, te emocje przekazywane podczas wykonywania muzyki, między innymi na żywo, a was co pociąga w muzyce elektronicznej?
6: Według mnie możliwość połączenia starych klimatów, różnych też sampli ze starych utworów, razem z nowoczesnymi syntezatorami, których użyliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo, z brzmieniem, które według nas jest dosyć oryginalne, ponieważ naszym celem jest takie wykreowanie tych dźwięków, że jak puścimy utwór, to żeby było wiadomo, że to jest z tego projektu.
3: Czy lepiej będzie słuchać płyty w całości, czy kawałkami też będą one opowiadały pewną historię?
6: Rekomendujemy słuchanie w całości, aczkolwiek jeśli dla kogoś te mocniejsze klimaty, które też będą tam obecne, ale w mniejszości, nie będą podpasowywać, zawsze można przewinąć i dalej będzie się utrzymywać w tym klimacie i zdecydowanie uważam, że osoby, którym się główna koncepcja spodoba, na pewno zostaną też na inne utwory.
7: Tak, i utwory, które pojawią się we wrześniu, też pokażą na pewno to, że album jest dwojaki, czyli że osoba, która będzie słuchała tego albumu, znajdzie tam też klimaty, które są powiedzmy mocniejsze, z mocniejszym, jeśli chodzi o puszczanie, powiedzmy w cudzysłowie klubie, ale też klimaty właśnie, jak Patryk mówił wcześniej, połączenie właśnie synthwave i funky.
6: Tak, na sam start wypuszczamy dwa utwory i jest to celowy zabieg po to, żeby pokazać, w jakich kierunkach będziemy szli. Chcemy uniknąć sytuacji, gdzie po popowym albumie, typowo radiowym, po miesiącu czasu wrzucimy coś mocniejszego. Nie chcemy zrazić do siebie słuchaczy, żeby ten, kto odkryje ten projekt już na samym starcie, wiedział, z czym będzie to wspólne, z czym to się będzie jadło.
3: Wspominaliście o takich kosmicznych inspiracjach. Co was w ogóle zainspirowało do tego, żeby ten album powstał?
6: Nasze gusta na pewno.
7: Tak, na 100%.
6: No i też sporo muzyki i tej nowoczesnej, która też cały czas brzmienie jakby rozwija, nowe możliwości, które mamy do tworzenia muzyki w dzisiejszych czasach, ale też chęć połączenia z klimatami tymi starszymi. Chcieliśmy połączyć tą taką energiczną elektronikę z czymś, co rzeczywiście można też do tego potańczyć, potupać nóżką.
3: W ostatnim czasie dużo się dzieje w świecie technologii. Czy przez ten czas, od momentu premiery Unfold do teraz, doświadczyliście jakichś takich skoków technologicznych, które umożliwiły wam wypróbowanie nowych technik albo jakichś nowych kroków?
6: Jest jedna rzecz. Jeden utwór, który pojawi się na albumie, jest to utwór powiedzmy samplowany z jednym utworem z 70 któregoś tam roku i żeby dobrze samplować go, a raczej jeden konkretny element, to dzisiejsza technologia, która pozwoliła nam rozbić ten utwór na części, dosłownie na części, pozwoliła nam jeden konkretny fragment interesujący nas wyciąć go i zmodyfikować wedle naszych potrzeb. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o nowe technologie, to wykorzystaliśmy coś takiego, a jeśli pytasz o wykorzystanie przykładowo AI, to na naszym projekcie nie ma takiego miejsca, nie korzystamy z takich technologii. Staramy się robić praktycznie wszystko sami. Staramy się nasze pomysły własne robić za pomocą przełożenia tego na syntezatory, ewentualnie na sample, a nie wpisanie promptu w ChatGPT na przykład.
3: No właśnie, jak wy oceniacie muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję?
7: Brakuje tak naprawdę takiego feelingu, powiedzmy, tak? Ponieważ tak, jeżeli słuchamy artysty, to raczej utożsamiamy się z tym, co on tworzy, czyli z tym jego historią wcześniejszą i tak dalej. A w momencie, w którym mamy prompt, który jest stworzony w AI, to taką muzykę raczej nadaje się do muzyki, powiedzmy, reklamowej, a nie na zasadzie słuchania artysty i utożsamiania się z nim.
6: Tym bardziej w tym momencie jeszcze, na tym poziomie technologicznym AI, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, ja przynajmniej, ja słyszę, który utwór jest zrobiony za pomocą sztucznej inteligencji. I to moim zdaniem słychać, więc to jeszcze odróżnia od innych muzyków czy artystów, ponieważ da się to rozróżnić i nikt nie każe nikomu tego słuchać, ale też nikt oczywiście nie zabroni. To jest taka ciekawostka moim zdaniem, bardzo często wykorzystywana w celach humorystycznych i fajnie by było, jakby na tym zostało.
3: Wy chłopaki jesteście duetem niemalże wybuchowym. Pamiętam, jak ostatnim razem, kiedy się spotkaliśmy, opowiadaliście o waszych procesach twórczych. Czy tym razem poszło troszeczkę łagodniej i troszeczkę zgrabniej?
7: Nie, to właśnie zdarza się, że potrafimy na kamerce rozmawiać o nawet kilka godzin tak naprawdę dziennie. Z uwagi na to, że mieszkamy w zupełnie innych miejscach, Patryk mieszka w Szczecinie, ja mieszkam w Koszalinie i praca niestety musi wykonać musimy wykonywać niestety zdalnie. No i przez to zdarza się, że siedzimy na tej właśnie kamerce po 3-4 godziny i po prostu tworzymy.
6: I często jest tak, że nawet po tych kilku godzinach stwierdzamy, że okej, to nie był ten dzień, nie finalizujemy żadnego projektu, a przykładowo następnego dnia oboje wpadamy na jakiś pomysł i kilka dni później mamy już gotowy szkic utworu, który stwierdzamy, że okej, on się może pojawić na albumie i robimy wszystko, żeby go dokończyć, żeby już sfinalizować projekt.
3: A jak wy godzicie życie codzienne z produkcją muzyczną?
6: Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko, ponieważ nie ukrywam, ten projekt, mimo tego, że album został w takiej surowej wersji zrobiony w 3 miesiące i ten proces dalej trwa, bo jeszcze jesteśmy na kończeniu pewnych tematów, to ciężko z tego powodu, że bardzo dużo godzin poświęcaliśmy na to. Mimo, że to są tylko 3 miesiące, to były bardzo intensywne 3 miesiące. Mnóstwo wolnego czasu, mnóstwo wolnych chwil spędzonych tak naprawdę na tym, żeby wszystkie pomysły zebrać w jedno miejsce, żeby zdecydować, które finalizujemy, które nie i żeby to miało ręce i nogi.
7: Tak, no i też muzyka to nie jest tylko tworzenie całej muzyki, tylko też pisanie, współpracę, różne ustalenia, promocja i tak dalej, bo to nie jest tylko muzyka, tylko właśnie też otoczka obok niej. Ona też dużo zajmuje czasu.
3: A co was zainspirowało do stworzenia takiej kosmicznej okładki? Jakie elementy tam się znajdują?
6: Jeśli chodzi o grafikę, dzieło przypadku tak naprawdę. I nazwa też jest dziełem przypadku, nie ukrywam. Sama jakby koncepcja duetu powstawała dosyć długo. Wpadliśmy na połączenie właśnie tego kosmicznego klimatu, jaką jest druga część nazwy, czyli właśnie Moon. I ten paper wyszedł całkowicie z poziomu burzy mózgów. Bardzo nam się ta nazwa spodobała, postanowiliśmy ją jakby wdrożyć. No i tutaj efektem tego jest okładka, gdzie napis jest powiedzmy taki metaliczny trochę. I oczywiście na górze jest zarys księżyca, żeby też odwzorowywało tą nazwę. Także nie ma tutaj zbytnio bardziej głębszych jakby teorii. Po prostu wpadliśmy na taką nazwę, postanowiliśmy ją sfinalizować pod kątem takim graficznym. Mieliśmy oczywiście kilka projektów, które musieliśmy wybrać jako najlepszy i zostało to.
3: Chłopaki, czekamy w takim razie na premierę waszego albumu, który na początku przyszłego roku. Chłopaki, bardzo wam dziękuję. No i do usłyszenia.
6: Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję również.
0: SK Szczecinek.
3: Jak sami słyszycie, młodzi ludzie w Szczecinku potrafią robić naprawdę piękne i ciekawe rzeczy. Dobrym przykładem tego jest także turniej Wy i Poza Ekranem, który już od 10 lat dominuje scenę gamingową w naszym regionie. To jest impreza, która dzieje się na terenie zespołu szkół numer 1, czyli w popularnym Ekonomie. Nasze studio odwiedzili chłopaki, którzy rozpoczęli tę inicjatywę 10 lat temu. Porozmawiamy sobie z Marcelem Markaniczem, Kacprem Donatem i Przemkiem Jagielskim, którzy opowiedzą o tym, jak to się zaczęło, no i dokąd to zabrnęło.
8: Czym zajmowaliście się na pierwszych edycjach turnieju Wy i Poza Ekranem?
9: Dobrym pytaniem jest, czym my się nie zajmowaliśmy. Roboty było w brud, a rąk do pracy na pierwszej edycji brakowało. Dopiero na drugiej tak naprawdę masa wolontariuszy się pojawiła i ułatwiła życie. Marcel z tej strony, pomysłodawca, główny organizator, tak? Jest z nami Przemek, który pracował z nami od drugiej edycji.
10: Tak, ja jestem po starej szkole dźwiękowej Stasia. Ogarniałem wszystko inne dookoła, co trzeba było ogarnąć w związku z techniką i z logistyką.
11: Tak, i Kasper, drugi z współzałożycieli Viper, tak w sumie. Z Marcelem zajmowaliśmy się tym od początku. Pomysł w zasadzie wyszedł od Marcela, a ja byłem zapleczem technicznym, które dbało o to, żeby wszystkie pomysły, które Marcel wymyśli, były realizowalne technicznie i dało się je po prostu przełożyć w rzeczywistość. No, nie powiem, była to nie lada przygoda i wyzwanie momentami, ale myślę, że koniec końców wyszło całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że jednak impreza utrzymuje się już od wielu lat i na razie nie zapowiada się, żeby się kończyła.
8: Skąd wziął się pomysł na organizację takiego turnieju w Szczecinku?
9: Chyba z powodu jego braku w takiej okolicy. No, ja od zawsze interesowałem się grami komputerowymi, zresztą też moje życie zawodowe jest z nimi związane. I tak wyszło, że mogliśmy to zrobić, bo dostaliśmy zielone światło, więc zaczęliśmy to robić. No, tak jak wszystkie rzeczy, które gdzieś się pojawiają i ludzie mają z tego fan, no to ktoś ma pomysł, postanawia zacząć i tak to się kręci. No, a później to już dużo dobrych osób przejęło tą inicjatywę, bo od początku cel był taki, żeby też pozwoliło to osobom wyjść poza takie ramy szkolne i się trochę rozwinąć. I Magda Wilczyńska, tak, i Kamil Pysz. Teraz już nawet nie wiem, kto się tam tym zajmuje wszystkim, ale no to ludzie zrobili masę dobrej roboty przy tym wszystkim i wiem, że grono uczestników, przynajmniej z tych edycji, które ja pamiętam, no to z roku na rok miało podnoszoną poprzeczkę i naprawdę mogło nieźle spędzić ten czas w ekonomiku.
8: Czy organizując te imprezy inspirowaliście się tą największą polską imprezą e-sportową?
11: Ja myślę, że jeżeli chodzi o uderzanie do tak wysokich nut, to niekoniecznie, aczkolwiek na pewno była tam delikatna inspiracja chociażby samymi pomysłami. Nam zależało głównie na tym, żeby taką imprezę zrealizować tutaj na naszym domowym podwórku, z której mogliby skorzystać przede wszystkim uczniowie naszych szczecińskich szkół. Zresztą cała ta pierwsza edycja została podpięta też pod jedną z takich nowych pseudo-olimpiad, które organizowane, zwolnienie z teorii. To zresztą wciąż się dzieje. Właśnie polega na tym, żeby zorganizować jakiś taki społeczny event w swoim mieście i można było za to zdobyć, co prawda nie zwolnienie z zwykłej rekrutacji na jakiejś uczelni, ale można było zdobyć certyfikaty, które gdzieś tam świadczyły o naszych zdolnościach menedżerskich. Zresztą z Marcelem byliśmy na ceremonii rozdania nagród tego typu w Warszawie właśnie w drugiej liceum. Była to też niezwykła przygoda i możliwość pojechania na taki event. Ale czy jak inspirowaliśmy się jakimiś wydarzeniami? Ja nie kojarzę. Może Marcel będzie miał coś do dodania, bo on tutaj jest bardziej taki związany ze sportem.
9: Na to jeździłem od kiedy pamiętam. Pod gimnazjum się pojawiłem na Poznań Game Arena. No i tam też były turnieje sportowe, tak? Ale na IEM-ie do dzisiaj nie byłem osobiście. No ale to jest niesamowita gałąź, która tak naprawdę rozwinęła się za naszego życia, tak? To moi rodzice byli zdziwieni, tak? A co dopiero dziadkowie, że można klikać w komputer i pieniądze z tego dają jakieś. I to jeszcze, a broń Boże, że to sportem nazwać, to już anomalia, którą nikt by nie uwierzył, jakby to usłyszał 20 lat temu. I ogólnie z grami komputerowymi, jak i z tą gałęzią rozrywki mam takie powinowactwo, że to jest medium, które całkowicie rozwinęło się w Polsce za mojego życia, więc po prostu czuję się jakoś z nim skorelowany.
8: Jak wyglądała organizacja pierwszej edycji właśnie?
11: No, organizacja można powiedzieć, że była bardzo interesująca, ponieważ nie jestem pewien, czy cokolwiek szło nam zgodnie z planem, prócz tego, że byśmy zwolnili z ogromnej ilości zajęć lekcyjnych, co w czasach szkolnych, nie ukrywam, bardzo nam się podobało. No ale takim ogromnym wyzwaniem, które stało przed nami, no było zorganizowanie budżetu na ten event, ponieważ jakby nie patrzeć, ludzie, którzy biorą udział w takich zawodach, no chcieliby, żeby można było też zdobyć coś fajnego, więc tutaj dużo kontaktów było, trzeba pozbierać, a także no nieraz przejechaliśmy się na niektórych miejscach, że oczekiwaliśmy, że coś uda nam się ogarnąć, ale no niestety, no tak samo jedną chyba z takich najtrudniejszych wyzwań do pokonania było to, że trzeba było na salę gimnastyczną ekonomika dociągnąć internet o odpowiedniej wydajności. No i na pierwszym dniu chyba nie obeszło się też bez tego, że ten internet w pewnym momencie po prostu wywaliło, no i było bardzo dużo biegania, żeby to wszystko naprawić. A tak naprawdę pod względem takich wśród organizacji, no to znowu Marcelowi muszę przekazać, bo tutaj on bardzo dużo biegał, zwłaszcza, że był lokalny w Szczecinku.
9: Tak naprawdę to chyba sumptem pomocy ludzkiej to wszystko się udało, bo tak jak patrzę te 10 lat wstecz, tak, bo to już gdzieś tyle będzie, to po prostu na uśmiech i dobre serce masa osób nam pomogła, tak. Na pewno jedną z osób, które tak najbardziej pomogły, to Wiesław Markiewicz. Serdecznie pozdrawiam. Ale też organizacje tutaj turystyczne, tak, to Szlot wtedy pomagał, Sapik pomagał, zaplecze jakieś techniczne, tam pożyczaliśmy sprzęt. Tutaj też Radio SK też pomagało zresztą przy, nie pamiętam czy przy pierwszej, ale przy drugiej edycji na pewno tu byłem, żeby promować w ogóle wydarzenie, więc jakimś takim sumptem ludzi chyba zajaranych, że banda dzieciaków przyszła i chce coś robić. I to jakaś pomoc ludzka nam uratowała, że tak powiem, zatki i udało się doprowadzić cały event do końca. Raczej chaotycznym sumptem to wszystko powstawało. Ja tak naprawdę nie wiem, jakim cudem to się udało teraz, jak tak o tym myślę. W sensie, po prostu banda dzieciaków biegała po mieście, pytała ludzi, czy im pomogą i ludzie pomagali. No, starostwo też dorzuciło pieniędzy, właśnie tak, na te wspomniane przez Kacpra nagrody. Więc wiecie, jak 17-latek, który wtedy to organizował, słyszy o tym, że budżet na nagrody tam przewyższył 10 tysięcy, a to jeszcze były czasy, gdzie te pieniądze inaczej trochę się liczyły. Nagrody tam przewyższył 10 tysięcy, a to jeszcze były czasy, gdzie te pieniądze inaczej trochę się liczyły. No to ja byłem w ogóle w szoku, że coś takiego się udało.

0: Właśnie natury, że nie przewidzieliśmy, że ludzie mogą tak się zachować i trzeba to było uwzględnić w następnych edycjach. I też widać, że dużo wniosków zostało wyciągniętych i już następne edycje szły dużo gładziej. No ale też trzeba przyznać, że po prostu mieliśmy już ogromną rzeszę ludzi pomagających, bo jak przy pierwszej edycji była tak naprawdę nas, tych głównych komisarzy, czwórka plus kilka osób do pomocy, tak przy drugiej edycji chyba mieliśmy szczytowo 30 osób, które nam pomagały łącznie?
1: Tak, przy kolejnych już edycjach, tak jak chłopaki wspomnieli, to tych pomocników było znacznie więcej, no ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, większość uczniów liczyła na to, że będą raz, że zwolnieni trochę z lekcji, a dwa, inaczej też będą nauczyciele na ich patrzeć, że umiejąc zrobić coś więcej niż tylko uciekać z lekcji, czy jakkolwiek w nich przeszkadzać, że są w stanie dać coś więcej od siebie, chociażby na taki patetyczny cel, jakim jest promocja szkoły.
2: Niezależnie od tego, jeżeli jakakolwiek osoba z tej grupy pomagającej nas słucha, to ja chcę wam po prostu podziękować, bo zrobiliście kawał dobrej roboty, no i nie wymienię każdego z imienia i nazwiska, bo już tyle lat minęło, że sorry, nie spamiętam, ale szapoba.
3: Z jakimi przeszkodami spotykaliście się w pierwszych latach organizacji?
2: Chyba z moim chaosem przede wszystkim i masą pomysłów, które miały być i nie wypaliły, a później to jakoś poszło. Jakby Kacper mnie tutaj temperował na każdym kroku i mówił, że nie da się robić rzeczy, a moja wyobraźnia mówiła, a może jednak się uda, i najczęściej się nie udawało. Więc bym powiedział, no z takim przebiciem się do ludzi chyba to był największy problem, tak żeby w ogóle zacząć i gdzieś stworzyć ramy tego wszystkiego, no bo jak już wiemy, co tworzymy, no to łatwiej jest gdzieś to utemperować w pomysłach. Pierwsza edycja była taka, że trzeba było te ramy stworzyć, tak, więc jakoś to ugryźć temat od początku, gdzieś go zamknąć, tak, że jesteśmy w stanie, mamy takie możliwości, to jesteśmy w stanie dostarczyć, korzystajmy z tego, co mamy i lećmy, nie wiem, komputery, które ledwo co uciągały grę, no to w pierwszej edycji były po prostu komputerami szkolnymi. Później tu już firma nam dostarczyła lepszy sprzęt na drugą edycję, no ale były to rzeczy, z którymi trzeba było się mierzyć. No już od drugiej edycji tak naprawdę było łatwiej, bo już mieliśmy jakiś schemat i z tego schematu mogliśmy czerpać, a tak jak dobrze wiemy, w kolejnych edycjach to po prostu cegiełka po cegiełce było dokładane i powstała ta edycja, która jest teraz, gdzie byli komentatorzy, sceny, neony, światła, szachy.
1: Ja bym bardziej odwrócił pytanie, z czym nie było problemów na pierwszych edycjach, bo na pewno nie można powiedzieć, że były problemy z pomysłowością, bo same problemy związane z realizacją takiego przedsięwzięcia w pierwszych dwóch, trzech edycjach to przysparzały się na każdym kroku, od momentu, gdy trzeba było znaleźć sprzęt, który uciągnie takie gry, jakie chcieliśmy mieć, poprzez realizację tego na sali gimnastycznej, nawet taki prozaiczny przykład można sobie wyobrazić wykorzystaniem rzutnika na ścianie, gdzie jeszcze był jakiś wywiecznik, który trzeba było zasłonić. Jak dobrze pamiętam, to chyba do tej pory jest zasłonięty. Jeszcze nikt nie zdjął tej plandeki, którą zawiesiliśmy chyba na trzeciej edycji, więc no to już będzie koło 8 lat? Tak, coś koło 8 lat już będzie, jak ta plandeka tam wisiała.
0: Tak, z takich wyzwań, które najbardziej mi się zapamiętały, to na pewno był to czas, bo brakowało nam zarówno czasu podczas organizacji już przed samym eventem, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, ale na samym evencie. Pamiętam, że na pierwszej edycji mieliśmy opóźnienie chyba 8-godzinne pod względem pierwszego dnia turniejów. Myśleliśmy, że mecze nam się pozamykają w ciągu około 40 minut każdy, tam 5 minut przerwy i następny. No, rzeczywistość nas brutalnie zweryfikowała, ponieważ dzień mieliśmy skończyć o godzinie 15, skończyliśmy go chyba o godzinie 19. Następne edycje i następny dni już staraliśmy się planować mniej odważnie. Całe szczęście mieliśmy trochę zapasu na ostatnim dniu, bo planowaliśmy go skończyć około 12, on ostatecznie skończył chyba około 15, więc jakimś cudem udało się to dopiąć. Z innych takich bardzo prozaicznych problemów to było to, że jednak sala gimnastyczna jest całkiem dobrze doświetlona, co niekoniecznie dobrze współgra z projektorami, o których wspominał Przemek. I chyba dzień przed turniejem szukaliśmy gorączkowo, w jaki sposób zasłonić wszystkie okna na sali gimnastycznej. Wiem, że na kolejnych edycjach już to było zrobione w miarę profesjonalnie, ale na pierwszych to były dosłownie jakieś losowe kartony poznajdywane w losowych miejscach, poprzeklejane taśmą do okien i o dziwo dawało to radę. Jeszcze to chyba jakąś czarną folią, którą Hubert chyba załatwił od siebie gdzieś tam z schowka gospodarczego w domu. To udało nam się tym czarnym streszem jakoś załatwić, żeby to w miarę wyglądało i działało. Nie też jakby ten projektor, o którym wspominał Przemek, to pamiętam, że chyba kombinowaliśmy pomoc aspekt, żeby ten projekt też nam w ogóle zawiesić i jakoś zaczepić go w takiej odległości, żeby dobrze wyświetlał wszystko, co znajdowało się na ekranie.

0: Nie, więc no była to technicznie duża przygoda.
1: Już o wysokościach mowa, to też musimy pamiętać, że jednak BHP bardzo hamuje pracę i trzeba by było też się zastanowić, jak pomimo braku posiadania jakiegoś kosztowania, czy nawet podnośnika, na tak wysokiej sali, jaką jednak ekonomik wówczas miał, ten stretch na tych oknach zawiesić. No i nie ukrywam, że no chyba już możemy to pójść po latach. No czasami trzeba było zająć czymś nauczycieli, żeby nie patrzyli, co my tutaj robimy.
2: Chłopaki, a co uważacie za swoje największe sukcesy w tamtym czasie?
3: Dowiezienie tego projektu do końca.
4: To jest rzecz, którą ja do dzisiaj gdzieś się potrafię chwalić, że banda 16-17-latków była w stanie zrealizować wydarzenie chyba na 1000 osób z nagrodami, o których już wcześniej wspominałem. Nie paść po drodze, że gdzieś była ta motywacja, no bo przecież robiliśmy to dla idei, ale to jest też wiek, gdzie rzeczy się robi dla idei. I że to wszystko dowieźliśmy, tak, pomimo braku snu, braku jakby środków takich organizacyjnych, o których teraz bym inaczej pomyślał, tak? Zrzucanie się z własnych pieniędzy na paliwo, żeby w ogóle móc się gdzieś przetransportować. I takie rzeczy, że chyba się nam po prostu chciało. Jakimś takim sposobem dowieźliśmy to wszystko do końca, więc to był największy sukces tego projektu, że udało się go dowieźć.
5: Ja myślę, że takim największym sukcesem dla nas jest też to, że ten event wciąż trwa, mimo że tak jakby my już jesteśmy poza Szczecinkiem od wielu, wielu lat. Nie jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie święta, to ekonomik i młodzież w ekonomiku wciąż ciągnie ten event i jakby jego legenda trwa. To jest cały czas coś, co się dzieje i nie umiera. Mimo tego, że w ekonomiku zmieniła się dyrekcja, mimo tego, że tutaj w Polsce są różne zawirowania, to wszystko cały czas się dzieje, więc tak naprawdę udało nam się pozostawić coś, co mimo tego, że nas już tutaj lokalnie nie ma, to wciąż gdzieś jakieś takie nasze, powiedzmy, dziedzictwo wciąż się dzieje i z perspektywy lat naprawdę fajnie na to patrzeć, że cały czas jest to aktywne i cały czas są to nowi ludzie, więc ta nasza taka idea, żeby właśnie pobudzać młodzież do organizacji rzecz z trochę własnej woli, do kombinowania poza schematami, które są utarte przez szkołę, że to wciąż się utrzymuje.
2: No właśnie, Wajpa przyjęło już kolejne pokolenie. Czy macie dla nich jakieś rady?
1: Słuchajcie się starszych, to na pewno.
4: Ja powiem, nie słuchajcie się starszych, bo gdybym słuchał, to nic by nie powstało takiego. Cierpliwości życzę. To jest chyba rada, żeby się gdzieś nie poddawać po drodze. Korzystajcie z doświadczenia ludzi, nawiązując do tego, co Przemek powiedział, bo ułatwi wam to życie. My też korzystaliśmy z doświadczenia Pawła Kwietnia, który prowadził w tamtym momencie Szczecinek Games i zajmował się takimi organizacją takich turniei, więc on też nam podpowiedział, jak coś zorganizować, jakich narzędzi użyć, tak? Bo tam było narzędzie, które nam rozpisywało mecze za nas, więc można było sobie dużo rzeczy ułatwić tym sposobem, że właśnie ktoś nam podpowiedział, jak, od czego zacząć tak naprawdę. Jeszcze jakieś porady?
5: Ja bym powiedział, że wszystkim nie bójcie się, że coś pójdzie nie tak, że coś się nie uda, bo z naszych doświadczeń, zwłaszcza z pierwszych edycji, to mimo tego, że naprawdę dużo rzeczy było na taśmę i ślinę, żeby jakkolwiek działała, to koniec końców wszystko się udało, więc tak naprawdę grunt, żeby się nie poddawać i mimo wszystko iść cały czas w kierunku celu i ostatecznie jakimś sposobem wszystkie problemy uda się rozwiązać, może nie tak, jakbyśmy chcieli, może nie tak idealnie, jak sobie wymarzyliśmy, ale ostatecznie tak wyjdzie coś fajnego i naprawdę większość problemów da się pokonać, zwłaszcza jeżeli jest nas dużo i mamy wsparcie w kolegach, koleżankach. Do nas też się zawsze można odezwać, my zawsze chętnie posłużymy radą, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tutaj pomóc na miejscu.
2: Zamierzacie się pojawić na tegorocznej edycji Wajpa?
3: Ja bym bardzo chciał, ale nie wiem, jak życie mi się ułoży, bo ostatnio jestem cały czas zajęty pracą i niekoniecznie mogę sobie wpisać przyjazd do Szczecinka w grafik, tak żeby hobbystycznie. Na poprzednich edycjach starałem się pojawiać co roku i tak sobie planować grafik.
1: Z tego co wiem, to mój identyfikator już się drukuje, więc no ja na pewno będę.
5: Ja będę musiał sprawdzić, ale niestety tak jak Marcel, z biegiem lat nasza zależność od pracy, gdzieś tam domu, który gdzieś tam stworzyliśmy, jest coraz większa i coraz ciężej jest się urwać, zwłaszcza w środku tygodnia na wyjazd, w moim wypadku 180 km z Gdańska do Szczecinka. Ale na pewno będzie to coś, co będę chciał przynajmniej zobaczyć, czy będę w stanie. Ale myślę, że na pewno będę się chciał pojawić i mam nadzieję też, że uda się zebrać większość ekipy, która budowała gdzieś ten turniej przez wszystkie lata, no bo na tą jubileuszową edycję fajnie było naprawdę się pojawić.
2: Chłopaki, dzięki wielkie za tę rozmowę i bardzo wam dziękuję za to, że w ogóle zapoczątkowaliście tą piękną imprezę.
4: Nie wiem, co jak to mam podsumować. No my też dziękujemy, że komuś się chciało kontynuować to, co my zaczęliśmy i naprawdę masa pozytywnych osób mogła mam nadzieję, jakoś rozwinąć skrzydła, wyjść poza ramy szkolne i niech kolejne pokolenie korzysta z tego, że jest taka impreza w Polsce, bo jest to coś unikatowego na skalę naszego kraju, żeby dzieciaki zmobilizowane po części chęcią wyjścia z lekcji, no nie oszukujmy się, ale też jakąś pasją do gier komputerowych i potrzebą samorealizacji organizowały coś takiego, bo najczęściej robią to po prostu ludzie dorośli. Chociaż z tego, co kojarzę, to jest tam osoba, która tym jakby steruje ze strony nauczycielskiej teraz.
1: Chciał pozdrowić Marcina Bocisa, który obecnie gdzieś tam się kręci przy tej imprezie. No i jeżeli miałbym to podsumować, uczniowie nie powinni myśleć o tej imprezie jako taki czynnik do zwolnienia się z lekcji, bo tak jak gdzieś ja na swojej ścieżce kariery się musiałem zetrzeć z rozmowami rekrutacyjnymi i miałem tego wipe'a wpisanego w CV, to parę razy dostałem pytanie o tą imprezę i za każdym razem osoby, nawet nie tyle z HR-ów, tylko osoby techniczne były wręcz w szoku, że coś takiego można było stworzyć w tak małym mieście, jakim jest Szczecinek i na taką skalę, jaką to jest teraz.
5: Ja chciałbym podziękować tutaj za zaproszenie i podziękować przede wszystkim osobom, które umożliwiły nam organizowanie tego wydarzenia przede wszystkim na początku.
6: SK Szczecinek.
7: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Łochowska, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.